0: Przepraszam, czy ktoś mówił Andrzej Bigut?
1: Nie, no ale to jest niesamowita reinterpretacja. Ciężko to nawet nazwać jakimś skopiowaniem. Naprawdę.
0: To sobie nawet nie jest typowy cover, nie?
1: No, no. Co by nie mówić, Johnny Bigut chyba w oryginale właśnie ma jakieś 3 minuty, a ten utwór po obcince miał 5 minut, także

0: No i różnica no, jest.
1: Tak. No tak, bo Andrzej był zawsze wylewny, jeśli chodzi o przekaz i treść. Wszystkim, co mówił, robił i rzeczywiście to się sprawdza. Natomiast, żeby pokazać kolej rzeczy, to teraz będzie z tych wszystkich gitarzystów, których wybrałem, najstarszy chyba z nich w sensie, gdyby nawet żył dzisiaj, to miałby już 100 lat, bo urodził się w 1926 i był jednym z tych współtwórców największego rock'n'rolla, jakiego świat widział, czyli tych pierwocin, kiedy tam się oczywiście wszystko toczyło. Blue Suede Shoes, pierwsze Harley Perkinsy i gdzieś tam jakieś ci wszyscy wykonawcy typu Roy Orbison i tak dalej. To jest ta epoka, a trudno się nie zdziwić, dlaczego on, a nie inni. No bo posłuchajcie tej gitary, a poza tym pamiętasz na pewno, Adam, słynną scenę z Powrotu do Przyszłości.
0: Tak, oczywiście. Z telefonem no do Chucka Berry.
1: No to tak. No. Zobacz, jaką fajną piosenkę zrobili.
0: Tak, tak.
1: Podobałaby ci się.
0: Na pewno, musisz coś takiego zrobić. To słuchamy. No.

0: Dzisiaj rozmawiałem z Jackiem Krzaklewskim. Oczywiście wiadomo, że chodzi o gitarzystę zespołu Perfect i mówię do niego w takie słowa. Mówię: Jacek, oczywiście możesz być dumny z Perfectu, bo wiadomo, że to jest gigant zespół i nigdy pewnie żadna kapela nie przeskoczy popularności i ilości hitów, które tenże zespół sobie zasłużył. Ale taką sensacją po latach, jak się dobrze wczyta dzieje zespołu Wanda i Banda. Przy okazji, mało kto chyba pamięta z młodego pokolenia, ciekawy jestem, czy Adam będzie wiedział, gdzie Wanda Kwietniewska zaczynała i w jakim zespole i z kim była jako druga wokalistka.
1: Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia.
0: Mało, tak, właśnie, bo to było tak, dla młodych ludzi to jest dzisiaj w ogóle niewyobrażalne, że przez moment poznański Lombard miał dwie wokalistki. Małgosię Ostrowską i właśnie Wandę Kwietniewską. I one obydwie występowały na scenie jednocześnie. To było trochę...
1: Na serii nie wiedziałem o tym.
0: Tak było. I w pewnym momencie słusznie zrobiła Wanda, że, bo ona miała potencjał, miała pomysły, ale pomyśl sobie, jaki tam skład był. Tam był perkusista TSA, Jacek Krzaklewski, czyli Perfect. Tam był jeszcze bodajże jeden z Romuald i Roman, taki zespół wrocławski, który był bardzo popularny swego czasu. I to była taka ekipa, że na jednej scenie taka, można powiedzieć, Wanda stworzyła coś w rodzaju supergrupy na tamte czasy.
1: No, Lombard był akurat bardzo dobrym zespołem. No. To było, no, słychać było właśnie, że tam dobry skład jest.
0: No i właśnie, i to tam oczywiście wiadomo, że liderem był Grzesiek Stróżniak. Obecnie wokalistką tam jest Marta Cugier, ale tam były, wtedy to był taki czas takich troszeczkę niedwuznacznych niesnasek z pewnym panem menedżerem, panie Menedzeze, jak to było w jednym z filmów, panie Rezyseze. I tak właśnie tam się rodziły te polskie barwy szczęścia, jeśli chodzi o muzykę rockową, bo Poznań to był na pewno jedna z silniejszych reprezentacji polskiego rocka, a tak naprawdę to gitarzyści z Wrocławia, dzwoniący do mnie przed chwilą Mietek Jurecki, basista zespołu Budka Sutlera, to czytam Jan Borysewicz, chociażby chyba najbardziej znany wrocławski. Wrocław miał szczęście do wielu fantastycznych gitarzystów, czy też związanych z Wrocławiem właśnie Jacek Krzaklewski. Natomiast no, mieli szczęście wrocławiacy do gitarzystów, ale nie mieli szczęścia do zespołu, chociaż pamiętam, że pierwszy skład Porter Bandu był jak najbardziej wrocławski, a potem się od razu z Aleksandrią przewiózł do Warszawy i już przestał być wrocławski z Arkiem Broszkiem, chociażby już nie grali. No i Wanda Kwietniewska sprowadziła tychże muzyków do jednego wielkiego worka pod tytułem Wanda i Banda. Kochaj mnie, kochaj!

No to teraz wracamy do wspomnianego wcześniej przez nas tematu, a także gatunku, bo następnym utworem będzie utwór z gatunku blues. I no, co tu dużo mówić, można wspomnieć właśnie o tym, co poruszyliśmy wcześniej, że to jest gatunek, który cechuje się dużym natłokiem uczuć. To jest utwór, którego się bardziej czuje niż słucha. A kto nie byłby najlepszym wyborem do reprezentacji tego gatunku niż nie król tego gatunku, czyli B.B. King. Posłuchajmy utworu There Must Be a Better World Somewhere.

0: B.B. King, jeden z trzech największych kingów rock'n'rolla, a właściwie bluesa, tego korzennego, czarnego bluesa z Delty, Mississippi, bo tak trzeba to ogólnie rozszyfrować, gdyż to jest taki przykład, był przed chwilą tego najbardziej korzennego bluesa, którego tylko podobno czarnoskórzy Amerykanie czują i czy to jest prawda, czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Ja pytałem bardzo wielu na przykład też czarnoskórych muzyków, chociażby jak wokalista zespołu Marka Olbricha w Londynie kiedyś, który grał 6 lat jako wokalista Raya Charlesa. No i nie Raya Charlesa, tylko przepraszam, Ike'a Turnera, i on mi mówi, że to jest taki stereotyp bardziej, nie wiem co ty sądzisz, bo podobno przecież Clapton zagrał takiego bluesa, że wszyscy otworzyli wielkie paszczęki i długo nie mogli ich zamknąć. Natomiast no, rzeczywiście jest coś szczególnego w tym takim korzennym
1: tak, bluesie. Tak, na pewno jest unikatowy, ale wydaje mi się, że to jest też, no, jak wszystko kulturowe, to jest dorastanie, wszystkie te bodźce, które nas dotykają w momencie, kiedy po prostu się rozwijamy, one mają na nas taki duży wpływ, dlatego może wynikać z tego, że ludzie postrzegali, że właśnie ta czarnoskóra muzyka jest w pewien sposób unikatowa, ponieważ no, mieli zupełnie inne jakby rzeczy, inne bodźce otaczały ich na co dzień w porównaniu do kultury białej w Stanach Zjednoczonych przez długi czas.
0: Ale mi powiedział pewien raper czarnoskóry z Los Angelesa, w zasadzie z Brooklynu, bo on się przeniósł później do Brooklynu, właśnie z Brooklynu do Los Angeles. Mieszkał we Wrocławiu i zrobiłem kiedyś z nim wywiad taki w języku angielskim, bo to on tu przez... Może nie przez przypadek, bo to był, bo przez kobietę, co jest bardzo częstym zjawiskiem, bo Polki przyciągają obcokrajowców. No więc też mi powiedział, że to jest historia... że rap był też długo uznawany, że tylko czarnoskórzy i tak dalej, aż się nie pojawił Eminem. Sposobem zakasował wszystkich wtedy czarnoskórych.
1: No tak, przez pewien moment ciężko było się znaleźć kogoś, kto by się z nim równo faktycznie podbił cały rynek.
0: No więc właśnie, i teraz będziemy mieli, drodzy Państwo, też pewien przykład, bo jest nazwisko Otręba, jest nazwisko Styczyński. Skupmy się teraz na Styczyńskim i Jurku Styczyńskim z zespołu Jam. Gitarzyście, który potrafi podobno zagrać w taki sposób, tak twierdzą ci, którzy się znają na gitarach lepiej niż ja, niż wszyscy ci, którzy słuchają ich bardziej z punktu widzenia dziennikarskiego, a oni to czują, bo to się gdzieś podobno samo nie bierze znikąd. Że to jest gitarzysta o nazwisku Jerzy Styczyński, że potrafi tam, gdzie trzeba zagrać twardo, tam, gdzie miękko, to miękko, a to jest umiejętność podobno szczególna i nie każdy ją potrafi w taki sposób pokazać, żeby się odróżnić od innych. Jak chociażby na przykład często nie zastanawiało ciebie to, bo mnie często zastanawia na przykład ten konkurs z Chopinowskim, że oni grają wszyscy fantastycznie, nie?
1: Tak, to jest już czysto subiektywne, jakiś kaprys jurora.
0: No więc właśnie. A specjalnie jako ilustrację dam utwór Maćka Balcara, a nie Ryśka, bo na Ryśka być może jeszcze przyjdzie czas swego rodzaju występ, natomiast tutaj dlaczego? Ponieważ teraz będzie zaskoczenie. Bardzo wielu ludzi nie wie o tym, że Maciek Balcar, pomimo że nigdy nie był drugim Ryśkiem, dzięki Bogu za to, był dłużej wokalistą Jamu niż Rzychu. Do kołyski.

0: I tak oto dojechaliśmy do prawie końca, bo teraz będziemy się zbliżali już naprawdę ku końcowi. Chciałem Państwu podziękować za cały dzień dzisiejszy, za te wszystkie fantastyczne słowa otuchy po tym, jak nie można było się połączyć ze sceną bicia rekordu Guinnessa i za te wszystkie programy, które dzisiaj miały udział tutaj, szczególnie Wojtka Hoffmana i tych największych gitarzystów i przede wszystkim Adam Czerpa, który fantastycznie to tutaj zrealizował i współprowadził ze mną.
1: Dziękuję, Sławku.
0: Dziękuję Ci bardzo, Adamie, i w takim razie kończymy czym, Adamie, i zapraszam oczywiście na jutro na godzinę, tym razem pamiętajcie, nie 21, tylko 20, bo 3 godziny będziemy kończyć tę zabawę 10 najlepszych Polaków i obcokrajowców.
1: No tak,
0: i zakończymy dzisiejszy, no właśnie.
1: A dzisiaj zakończymy utworem Jeff Beck, I Ain't Superstitious.

0: Nie będzie lipa, ani żaden żart. Nabija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie w NatFM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie, Sławek Horwat.
1: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
2: Jestem paruletnim, wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
4: Autopromocja.
5: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
6: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
7: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12.45.
8: Hej, wybierzesz się ze mną na wycieczkę do gwiazd?
9: O mój Boże! A skąd masz 100 milionów dolarów na bilet?
8: Nie no, mam teleskop po prostu.
10: Hubble, Webb czy Roman? Teleskopy orbitalne czy naziemne? Z którego punktu najlepiej obserwować Wszechświat? O historii teleskopów, ich konstrukcji i zadaniach, ale też o wielu kosmicznych ciekawostkach opowie w Podwodnej Akademii profesor Radosław Poleski z Warszawskiego Obserwatorium Astronomicznego.
11: Podwodna Akademia w każdą sobotę o godzinie 12.
12: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
4: To była autopromocja.

party?

Radio Wnet. Więcej niż radio.